Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El radio, tvoj lagani radio.